Bakutananu, pepekina saba palu palu pepe, masarolom posi agang akatintinga, batu hari narakaya, nana pisat ringi padresina, allo kiamaka.